0: horas. E 15 minutos.
1: Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, po